0: Jason za Davida Geta in Aloka, Run, Run, River, Angels Above Me. DJ Time je to, sledi nekaj nežnega.
1: Prosim.
0: Ja, zelo nežnega. One Klang, Sunny, Happy People.